Pięciorka, dwójka, sześć, czwórka, trójka, pięciorka. Pięciorka, dwójka, sześć, czwórka, trójka, pięciorka. Wnimanie, osiem, trójka, pięciorka, siedem, dwójka. Osiem, trójka, pięciorka, siedem, dwójka. Trójka, jedynka, sześć, jedynka, jedynka. Trójka, jedynka, sześć, jedynka, jedynka. Siedem, pięciorka, sześć, trójka, dziewięć. Siedem, pięciorka, sześć, trójka, dziewięć. Osiem, sześć, sześć, dwójka, dziewięć. Osiem, sześć, sześć, dwójka, dziewięć. Wnimanie, osiem, trójka, pięciorka, siedem, dwójka. Trójka, jedynka, sześć, jedynka, jedynka. Siedem, pięciorka, sześć, trójka, dziewięć. Osiem, sześć, sześć, dwójka, dziewięć. Koniec.